0: FM, kogetesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Kogetesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandap tai eng emenyo, Emo FM.

0: Emo FM ing Mombasa 100.3.
1: Magimume sasur yemoen gap. Matisaski anangochi nikitoret en kasarta age amu imuch imokchige toretonotok agot eng betusiek chemiten tai. Kiboisie kaleweni asikibwotyi biik agobo kamanutiet nebo kobwat agobo betusiek chebwone eng tai.
2: Mombasa 100.3.